Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce do środka

0: Reklama.
1: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
2: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Idziemy na jagódki, na jagody, a ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca, na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha, pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
4: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla, strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlu.

0: www.bellavista.pl. Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Okej, okay, matura za mną i co teraz?
3: Kolejny serial? Gapie? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
4: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutację na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport i logistyka.
2: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
4: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
3: Brzmi jak plan na przyszłość.
4: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa. Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przygoda.

0: i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

Wybiła godzina 9, jest niedziela, zapraszam serdecznie do wspólnego słuchania najlepszych polskich hitów. Kinga Baryga, witajcie!

Dzisiaj 5 dzień lipca, Sylwia Grzeszczak, Bang Bang, tak wam gramy w Radiu SK2, ale dzisiaj też obchodzimy, moi drodzy, dzień bikini i można to wykorzystać, szczególnie jeśli urlopujecie i wypoczywacie w miejscach, gdzie na pewno świeci słońce. Nawet jeśli u was pada, to przypominam, że jest taka możliwość, żeby wybrać się na basen i dzień święty święcić. Gramy kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Manam i Wyjątkowo zimny maj.

0: Formacja Nieżywych Schabów i Ławka, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz Sanach i Ten Stan. No bo kiedy się zakochać, jak nie w wakacje? Drogie panie, drodzy panowie, można śpiewać. Może wy też już myślicie o ślubie.
1: Miły tak.

0: przyznajcie sami, że ten numer do jazdy jest idealny. Co prawda do ostatniego dnia lata mamy jeszcze trochę czasu, ale on mimo wszystko brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Gips i Igo, ostatni dzień lata, tak wam gramy w Radiu SK2. Po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Dawid Podsiadło, ale także Urszula.
1: Reklama.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
4: Ja? Nie.
3: Jak to?
4: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową, pełne wyżywienie i opieka. Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
1: I po reklamie.

0: Robert Gawliński o sobie samym. Tak kończymy godzinę 10:00. Po godzinie 10:00 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Ania Karwan, ale będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Reklama.
2: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Weronika Wawrzczyk. Na początek tym razem przypomnę o wrotkowisku na Kieleckim Telegrafie. Jest tam również szkoła jazdy na wrotkach, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji, a chcielibyście spróbować tej dyscypliny sportu, to Telegraf Kielce jest doskonałym miejscem. I jeśli macie ochotę z kolei na rodzinny spacer, to idealnym miejscem będzie park etnograficzny w Tokarni. Muzeum Wsi Kieleckiej ma jeszcze więcej kompleksów i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
0: 10:00 wybiła, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami i już za chwilę nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ale o tym wam jeszcze opowiem. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Elektryczne gitary i koniec, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą przychodzimy do was z pewną nowością. Dawid Kwiatkowski i Margaret, na ten duet wszyscy bardzo długo czekali, oni próbowali i często się nie udawało, aż w końcu wyszło. I mamy to. Mamy balladę, ale mamy też dobrego letniaczka. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Tak wam gramy w Radiu SK2.

Jako, że mamy wakacje, to przy takich numerach można potupać nóżką. Już za chwilę Męskie Granie Orkiestra 2026 i drugi hymn, bo mamy już nareszcie, ale dołączyło do tego nareszcie także tańcze. Tańczyć można śmiało, bo to numer bardzo, ale to bardzo dobry, który gramy Wam już teraz w Radiu SK2.

0: Dominik Dudek, od kiedy jesteś, to na antenie Radia SK2. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Edyta Bartosiewicz, ale będzie też Wiktor Waligura i Dryskul.
1: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów,
2: dziesiątki topowych polskich artystów,
1: setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień
2: i ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2, 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
6: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji,

0: I komfortowych przestrzeniach to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
1: I po reklamie.

0: Za chwilę godzina 11, a to oznacza kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Roxana Węgiel, ale będzie także Jeremi Sikorski.
1: Reklama. W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: I po reklamie.
0: Wybiła godzina 11, zbliża się wielkimi krokami pora obiadowa, więc ja pytam was, moi drodzy, co dzisiaj gotujecie? Co dzisiaj na obiad? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2, czekam na wasze wiadomości. Mogą być też głosówki, mogą być wiadomości tekstowe, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Łzy i Narcyz, tak wam gramy w Radio SK2 swoją drogą. Piszecie mi, co gotujecie dzisiaj na obiad, aż sama zrobiłam się głodna. Na przykład makaron z truskawkami i ze śmietaną, bardzo dobry wybór. Jest także schabowy, jest rosół, o proszę bardzo. Wiktoria napisała również o mielonym.

Mrozu. Nie ma miejsca jak dom, to najnowszy numer od tego artysty i tak i właśnie gramy wam w Radio SK2. Patrząc na wasze wiadomości, co dzisiaj macie na obiad, no to rzeczywiście, nie ma miejsca jak dom. Kasia napisała, że właśnie jedzie do swojej babci, a tam czeka na nią dobry schabowy, do tego ziemniaczki i mizeria. Prawdziwy polski obiad. No to życzymy smacznego i zazdrościmy tych babcinych smaków.

0: To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi kawałkami. Będzie Sanach, było minęło, ale będzie też Tilaf. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem, do dyspozycji pracowników.

0: Pikników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Są tacy, którym ten numer przypomina bardzo dobre koncerty, obrotowy tour, bo takie właśnie odbyły się na PGE Narodowym w ramach koncertów Dawida Podsiadły. No to dobrze, proszę bardzo. Radio SK2 przywołuje piękne wspomnienia. A my zbliżamy się do godziny 12. Po 12 kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, Galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
4: Ja? Nie.
3: Jak to?
4: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują.

0: pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Weronika Wawrzyczek, dzień dobry, Kielce po raz kolejny. Jeśli brakuje Wam planów na kolejne dni, to przypominam, że na Telegrafie działa dla Was wyjątkowe wrotkowisko.
5: Można tutaj świetnie spędzić czas na rolkach i wrotkach, słuchając świetnej muzyki, jeżdżąc przy światłach. Mamy otwarte przez cały tydzień, ale w różnych godzinach. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, żeby dowiedzieć się, kiedy można nas odwiedzić.
4: To była Martyna Zatorska.
6: Niedzielne południe, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na dobry początek godziny 12:00 Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Ania Dąbrowska i Serce nie sługa. A propos tego serca, okazuje się, że my jesteśmy skłonni do tego, żeby zakochiwać się w wakacje. Tak, tak, wszystko wskazuje na to, że wtedy mamy mniejszy stres, jesteśmy bardziej otwarci na nowe znajomości i lubimy podejmować wyzwania. No to bardzo dobrze się składa, bo wakacje trwają, do tego dorzucamy najlepsze polskie hity, no wszystko sprzyja zakochaniu.

Sylwia Grzeszczak i Pożyczony, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz głos nieziemski, a do tego jaki przystojny Oskar Cyms i co noc w Radio SK2.

0: Bledka i Tańcz. To nieprzypadkowy numer w Radiu SK2, ponieważ tańczyć można jak najbardziej, dzisiaj szczególnie. Zbliżamy się do krótkiej przerwy. Po przerwie wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Igo i Helena, ale będzie także Wido i Bella.
1: Reklama. W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
2: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka. Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światła mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
1: I po reklamie.

0: Stachurski i iść w stronę słońca. Ja już w stronę tego słońca zmierzam, ale zostawiam Was w bardzo dobrych rękach, bo po godzinie 13 najlepsze polskie hity będzie grała Wam Antonina van Dessel.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla

0: nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych Valior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
2: Sobotę, 5 lipca na zegarach punktualnie wybiła godzina 13. Ja nazywam się Antonina Wandysel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie same muzyczne perełki, będzie męskie granie Orkiestra 2026, no i jeszcze dużo dobrego, także zaczynamy i witajcie.
3: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
2: I rozpoczniemy sobie od Bryskiej i Kraksy. Niedziela, leniwie, zacznijmy.

Ale dobrze się tego słucha, zwłaszcza kiedy mamy taką pogodę za oknem. To była Anita Lipnicka i wszystko się może zdarzyć. No i właśnie mam wrażenie, że w Polsce jest teraz jedno najważniejsze pytanie. Gdzie są upały? No bo jeszcze chwilę temu narzekaliśmy na upały i na ten gorąc, a teraz część z nas znowu szuka bluzy, które już, no wiadomo, zostały pochowane. No i wygląda na to, że lipiec będzie taki trochę w kratkę, jak sprawdzałam. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę letniego klimatu, no a trochę jesieni w wersji testowej. Ale spokojnie, bo sprawdziłam dokładnie, no i upały mają wrócić, tylko każą na siebie jeszcze chwilę poczekać. Więc jak w piosence, którą przed chwilą usłyszeliśmy, wszystko się może zdarzyć, wszystko przed nami. SK2. Na upał poczekamy, ale na najlepsze polskie hity już nie i już teraz u nas Kacperczyk i Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera w SC2.

0: Wehikuł czasu.
1: W naszym wehikule czasu przenosimy się do 1985 roku i to właśnie wtedy świat poznał pierwszą wersję systemu Windows. Naukowcy odnaleźli wrak legendarnego Titanica, no a w Polsce wszyscy żyli serialem Niewolnica Izaura. Nasi himalaiści zdobywali kolejne ośmiotysięczniki, no i taki właśnie był 1985 rok. Pełen przełomów, wielkich wydarzeń, no i niezapomnianych przebojów. I są tutaj a propos przebojów takie piosenki, które wystarczy usłyszeć raz i od razu wracają wspomnienia. I do nich z pewnością należy Papierowy Księżyc Haliny Frąckowiak. To jest taki ponadczasowy przebój, który powstał dzięki duetowi wybitnych twórców. Słowa napisał Janusz Kondratowicz, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski. I chociaż numer ma taką lekką, wpadającą w ucho melodię, to jego tekst opowiada o marzeniach, złudzeniach i o tym, że nie wszystko w życiu jest takie, jak nam się wydaje. Piosenka po raz pierwszy zabrzmiała w połowie lat 80. i do dzisiaj pozostaje jednym z największych przebojów w dorobku Haliny Frąckowiak.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: A teraz przenieśmy się na chwilę pod ten Papierowy Księżyc. Posłuchajmy. Halina Frąckowiak, Papierowy Księżyc już teraz w Radiu SK2.

0: Ach, tak dobrze się tego słucha, że aż szkoda, że już się skończyło. Kasia Sienkiewicz, były momenty. Ale słuchajcie, są wakacje i to najlepszy moment, żeby właśnie budować momenty i wspomnienia. I mam wrażenie, że to taki też dobry moment, żeby być po prostu w Polsce. A jak dorzucimy do tego odrobinę luksusu, no to wydaje mi się, że to w ogóle brzmi jak plan idealny. No i właśnie dlatego przez całe lato w ST2 gramy o coś ekstra. Pobyty w najbardziej luksusowych, 5-gwiazdkowych hotelach w całej Polsce. Od morza przez Mazury po góry, czyli wakacje, które zaczynają się od słów, no Marian, tu jest jakby luksusowo. No i słuchajcie, od jutra, od poniedziałku do wygrania hotel Nosalowy Park w Zakopanem. Spa, jacuzzi pod gołym niebem, tężnia, sprawdziłam, dwie restauracje, gdzie zjecie między innymi pierogi z bryndzą i pstrąga z Górskiego Potoku, a że pora obiadowa już się zbliża, to jestem cała obśliniona, czyli totalny relaks i pyszności w górskim wydaniu. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać taki luksusowy wyjazd? Wystarczy, że wejdziecie na stronę sk2.pl i zgłoście się do zabawy. Napiszecie, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. No i może to właśnie Wam uda się wygrać i spędzić tam swój wakacyjny weekend. Więc słuchajcie, do dzieła, bo szczęściu trzeba troszeczkę pomóc. A muzycznie za chwilę u nas w SC2 Kombi i Avignon.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: 5-gwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM.

0: Zbliżamy się do godziny 14. To była grupa Lady Punk, Tańcz Głupia Tańcz. Po godzinie 14 w SC2 oczywiście polecą dalej najlepsze polskie hity. Na początek Urszula, Ira i Wiktoria Kida. A oprócz najlepszych polskich hitów powiem Wam, dokąd w tym roku najchętniej na wakacje wybierają się Polacy. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na Agata.

0: meble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Weronika Wawrzyk, choć weekend dobiega końca, to wcale nie oznacza, że w przyszłym tygodniu w Kielcach będziemy się nudzić, ponieważ po pierwsze mamy kolorowe wrotkowisko na Kieleckim Telegrafie, po drugie codziennie możemy odwiedzić kieleckie baseny tropikalne, mamy też park trampolin w galerii przy ulicy Świętokrzyskiej, a jeśli macie ochotę na troszkę adrenaliny, warto odwiedzić strefę E1 gokart przy Ścieginanego. No i niech mi ktoś teraz powie, że tu nie ma co robić.
10: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek pod Krakowem. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem. Nie żyje 65-letni kierowca osobówki.
11: Niestety, mimo podjętych działań, lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Druga osoba odniosła lekkie obrażenia.
10: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prowizoryczne szpitale powstają tam już w restauracjach. Do 2954 wzrosła liczba ofiar kataklizmu, który 24 czerwca nawiedził Wenezuelę. Ofiar śmiertelnych, rannych natomiast zostało ponad 16,5 tysiąca osób. Dziś w Londynie mecz Huberta Hurkacza w 1/8 finału Wimbledonu. Polak zmierzy się z niemieckim tenisistą Janem Lenardem Struffem. Początek spotkania około godziny 16.
12: No i na zegarach godzina 14.01. Kuba, czy ty coś wiesz na temat pogody? Kto ukradł słońce?
13: Nie wiem nic, nie wiem co się dzieje, nie rozumiem już.
12: To za godzinę sprawdź, bo my wszyscy jesteśmy tutaj spragnieni. Dobrze. Tego, co się dzieje z pogodą. Trzymamy za słowo. Antonina Van Dessel mówi wam dzień dobry w niedzielę 5 lipca i oczywiście najlepsza porcja polskich hitów SC2 czeka na was.
14: Najlepsze polskie hity.
12: No i trochę o pogodzie na początek. Urszula, niebo dla ciebie. No to posłuchajmy.

sam raz na taką chillową niedzielę. To był numer Stygnie lato od chłopaków Kuba i Kuba. I pewnie chcielibyśmy powiedzieć, że stygnie lato, no ale za oknem troszeczkę zimno. Ja powiem wam teraz o mundialu, no bo mundial leci dalej i dzieje się tam sporo. Nawet jeżeli no nasze orły w tym roku tam nie grają, no to wiadomo i tak fani piłki nożnej oglądają. I wczoraj Francja grała z Paragwajem w 1/8 finału i wygrała 1-0. I to był taki mecz trochę na styk, bo Paragwaj bardzo długo się trzymał, bronił, próbował coś ugrać, no ale ostatecznie to Francja znalazła tę jedną bramkę i idzie dalej. I po meczu w

serial leci dalej i dzieje się tam sporo, nawet jeżeli no nasze orły w tym roku tam nie grają, no to wiadomo i tak fani piłki nożnej oglądają i wczoraj Francja grała z Paragwajem w 1/8 finału i wygrała 1-0. I to był taki mecz trochę na styk, bo Paragwaj bardzo długo się trzymał, bronił, próbował coś ugrać, no ale ostatecznie to Francja znalazła tę jedną bramkę i idzie dalej. I po meczu w

Ale fajnie, my wam gramy w tę niedzielę. Mrozu i Vito Bambino za daleko. I miałam powiedzieć o czymś zupełnie innym, ale weszłam na radiowego messengera i muszę wam to powiedzieć, a słuchaczowi Damianowi odpowiem na pytanie na antenie. Słuchajcie, dostałam pytanie, co robić, gdy na plaży burczy w brzuchu? Drogi Damianie, tutaj odpowiedź nasuwa mi się tylko jedna. Ty tego nawet nie wiesz? Słodkie orzeszki w karmelu albo kukurydza gotowana. No i już brzuch najedzony i człowiek szczęśliwy. No oczywiście, że jeść orzeszki, kukurydzę, lody, gofry. Zazdroszczę. Dla tych wszystkich, którzy są głodni, żeby zapomnieli na chwilę gorąca nowość. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno.

0: Oena, znalazłam. I ja znalazłam dla Was informację, dokąd Polacy najchętniej jadą w tym roku na wakacje. I wiecie co? Mam wrażenie, że tutaj chyba nie ma żadnej niespodzianki. Dlatego, że najchętniej zagraniczne kierunki, które wybieramy, no to jest Grecja, Hiszpania czy Turcja, czyli w sumie tak myślę sobie, że klasycznie. Gdzieś, gdzie jest dużo słońca, na pewno będzie dobra pogoda, fajny hotel, no i najlepiej, żeby ktoś nam zrobił śniadanie, a najlepiej to, żeby było all inclusive, żeby o nas zadbali od rana do nocy. A jeżeli zostajemy w Polsce, no to tutaj też bez kombinowania, jak Polska długa i szeroka, Bałtyk, Mazury, góry, czyli w sumie plan A, B i C od lat ten sam. No i my jesteśmy chyba w tym po prostu konsekwentni. Po co zmieniać wakacje, skoro te, które znamy, już są sprawdzone, nie? Byle było ciepło i nic od nas nie chciano. I to się nie zmienia. Byleby można było wypocząć. A za moment muzycznie Grzegorz Chyży i TAP na chwilę w te wakacje.
1: SK2. Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
2: Dziesiątki topowych polskich artystów.
1: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
2: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
4: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
5: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
8: Ja? Nie.
7: Jak to?
8: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1

0: czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl. Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
1: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, proste z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
4: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Taki dobry duecik zagraliśmy wam w niedzielne popołudnie na kilka chwil przed godziną 15. Daria Zawiałow i Taco Hemingway Supro. Po godzinie 15 na start też widzę same muzyczne perełki. Sarsa, Maciek Musiałowski, Kasia Wilk. No i co jeszcze? No i jeszcze to musicie zostać, żeby się przekonać, bo to na razie pozostanie moją słodką tajemnicą. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl. Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
6: Ja? Nie.
5: Jak to?
6: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: I po reklamie.
7: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po śmiertelnym pobiciu 40-latka. Chodzi o sytuację z końca czerwca w Jarocinie w Wielkopolsce. Zarzuty usłyszało 4 mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat.
8: W zakresie 2 mężczyzn jest to pomocnictwo. Przy 2 pozostałych mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

0: i w efekcie doprowadzenia do zgonu.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Dwie osoby trafiły do tymczasowego aresztu. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W 140 miejscach nad Bałtykiem nie można się kąpać z powodu warunków pogodowych. Czerwone flagi powiewają m.in. na plażach w Świnoujściu, Kołobrzegu czy Ustce. Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem objęły także województwa łódzkie, świętokrzyskie, południe Mazowsza oraz północne części Małopolski i Śląska. Przed polską kadrą koszykówki ostatnie starcie w eliminacjach Mistrzostw Świata. W poniedziałek w Tauron Arenie Kraków zmierzą się z Holandią. Początek meczu o godzinie 18.
2: No i co? Myślałeś, że nie zapytam o pogodę, że zapomnę, a ja zapytam. Sprawdziłeś?
1: To dobrze, że no sprawdzam.
2: O Jezu,
1: sprawdzam,
2: jaki tak. Ty jesteś przygotowany. Człowieku, no tak, to powiedz króciutko.
1: Co ja mogę króciutko powiedzieć? No dużo się dzieje w tej pogodzie i to różnie bywa. Na południu trochę popada i na zachodzie i na wschodzie.
2: Ale będzie lepiej.
1: Będzie lepiej, ale to tak dopiero gdzieś w połowie tygodnia, może nawet
2: na przyszły
1: weekend.
2: Będzie lepiej, tego się trzymamy. Antonina Van Dessel, dzień dobry, w niedzielę zaczynamy.

Perfekt, ale w koło jest wesoło. No i jest wesoło, no bo sezon na jagody w pełni i mam wrażenie, że nagle cały internet żyje tylko jednym. Gdzie są najlepsze jagodzianki? I ja też się skusiłam wczoraj, no i powiem tak, że białe spodnie nie były najlepszym wyborem, ale same jagody to nie tylko smak lata, ale też całkiem niezły pakiet zdrowia. I dlaczego warto jeść w ogóle te jagody? Słuchajcie, po pierwsze mają bardzo dużo antyoksydantów, czyli wspierają naszą odporność. Po drugie, dobrze działają na wzrok i pamięć. No, w pewnym wieku to jest bardzo potrzebne. Po trzecie, są lekkie dla brzucha i mają mało kalorii, więc czasem można sobie z nimi trochę pofolgować bez większych wyrzutów sumienia. Więc same po prostu superlatywy mają jagody. Więc podsumowując, jedzmy jagody, tylko... no, tylko może nie w białych spodniach. SK2. Ja teraz numer, który wszyscy bardzo lubimy. PZ i Auer, Dom nad Wodą w SC2.

0: Wehikuł czasu.
1: No i tym razem w naszym wehikule czasu robimy szybki teleport do roku 1982 i to był taki czas, w którym świat powoli wchodził w totalnie nową erę technologii. I coraz większą popularnością cieszyły się pierwsze komputery domowe, wyobrażacie sobie, a gry wideo zaczynały pojawiać się nie tylko w salonach gier, ale też w codziennym życiu. I to właśnie wtedy ogromnym hitem był automat Pac-Mana. To taki stworek, który nigdy się nie może najeść. W Polsce ludzie chętnie słuchali radia, a ważnym miejscem spotkań z muzyką były festiwale, ten w Opolu i w Jarocinie, które no tak naprawdę dla wielu były oknem na świat i nowym brzmieniem. I w tym właśnie roku powstała piosenka, którą za chwilę usłyszymy, Przeżyj to sam, zespołu Lombard. Słowa do tej piosenki napisał Andrzej Sobczak, a muzykę skomponował Grzegorz Stróżniak. Piosenka bardzo szybko stała się mega znana i do dzisiaj jest jednym z największych hitów polskiego rocka lat 80. Wielu słuchaczy odbierają ją jako piosenkę o wolności, no i taką zachętę, żeby myśleć po swojemu i nie iść za tłumem. No i myślę, że coś w tym jest, więc posłuchajmy Lombard, Przeżyj to sam w wehikule czasu Radia SK2.

mundialem, ale słuchajcie, my wczoraj też mieliśmy swoje małe piłkarskie święto, finał akcji SK Karniaki Cup na Stadionie Narodowym. I było bardzo fajnie, było dużo śmiechu, no i bardzo dużo emocji, mnie to jeszcze trzyma do dzisiaj, no i było dużo takiego typowo stadionowego klimatu. Łączyliśmy się też z mobilnym studiem, gdzie wpadała Ola Kot i Sławek Peszko, więc no, piłkarskich historii i żartów nie brakowało, no ale co najważniejsze, mamy zwycięzcę. 10 tysięcy złotych zgarnia Krystian, który miał no naprawdę świetny cel i trafił w idealnym momencie. Gratulujemy, no i trochę zazdrościmy Krystianowi oczywiście. A jeżeli wy chcecie

0: 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 10 32 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
12: I po reklamie.

0: O, i taki mocny hit zagraliśmy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 16. Wanda i Banda, Nie będę Julią. Po 16 hity starsze, hity nowsze, muzycznie no na pewno każde ucho znajdzie coś dla siebie. No a że taka godzina, że pora obiadowa w Polsce, no to słuchajcie, na początek pod te obiadki Patrycja Markowska, Demono i Sarah James. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
10: Idziemy na jagódki, na jagody, a ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca, na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha, pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym.

0: promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Weronika Wawrzyk, choć weekend dobiega końca, to my już w tej chwili podpowiadamy, jak przyjemnie rozpocząć kolejny. Otóż nasz letni patrol SK Summer City swoimi pomarańczowymi furami i ze swoimi pomarańczowymi gadżetami będzie z Wami już w piątek podczas muzycznego piątku w kieleckich basenach tropikalnych. Przywieziemy ze sobą masę dobrej energii, konkursów oraz niespodzianek. Już koniecznie w tej chwili rezerwujcie czas na muzyczny piątek.
5: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Hurkacz walczy o ćwierćfinał Wimbledonu. Właśnie powinien rozpoczynać się mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan Lennart Struff. Więcej Mateusz Gołębiewski.
6: Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo udany turniej. W Londynie wyeliminował już m.in. Norwega Kaspera Ruda i Amerykanina Tomiego Pola. W niedzielę na kortach Wimbledonu zobaczymy także ostatnią polską deblistkę Katarzynę Peter. Rywalkami Peter i Czeszki Anny Siskowej będą w drugiej rundzie rodaczki Siskowej Jessica Maleczkowa i Miriam Skoch.
5: Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, przekazał w serwisie X szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, opinia publiczna ma prawo poznać pełną skalę polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Sądecki rajd pojazdów zabytkowych zbliża się ku końcowi. W rajdzie, który wyruszył przed południem ze Starego Sącza, bierze udział kilkadziesiąt załóg, wśród nich m.in. garbus z 1965 roku. Finał przejazdu zaplanowano w Łącku około 17.
7: Nie ma tak dobrze, nie wypuszczę cię szybko ze studia. Przed następnymi newsami, bo chciałam zapytać cię, mam bardzo takie ważne pytanie do ciebie.
8: Tak.
7: Dokąd nocą tuptę jesz?
8: Trudno powiedzieć, no.
7: To przygotuj się i za godzinę to
8: nocą,
7: sprawdzimy.
8: Nocą sobie tupta, to ma swój interes
7: trudne
8: i
7: pytania.
8: Tyle, po co się tam wciskać.
7: Trudne pytania. Wystawcie miseczkę z wodą dla jeża, bo mają być znowu upały. Antonina Van Dessel po 16. Dzień dobry w niedzielę.
9: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
7: SK2. I muzycznie teraz Patrycja Markowska, Drogi Kolego. I Drogi Kolego Jakubie, pamiętaj, za godzinę też cię przemagluję. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No co ja mam powiedzieć? Ci jak zrobią cokolwiek, to no, to jest naprawdę bardzo dobre. To było oczywiście męskie granie i dobrze się składa, bo my w wakacje mamy dla was coś naprawdę ekstra. Rozdajemy karnety właśnie na męskie granie, więc można powiedzieć, no klimat koncertowy na wyciągnięcie ręki. A żeby było jeszcze lepiej, to dorzucamy też wejściówki na Erste Letnie Brzmienia, gdzie na scenie pojawią się naprawdę topowe nazwiska polskiej muzyki. Kacperczyk, Natalia Schroeder, Vito Bambino, Mrozu, Julia Wieniawa, Ewa Farna i wielu, wielu innych. Więc no, słuchajcie nas uważnie, bo od jutra kolejne karnety do zdobycia, więc no, słuchajcie, jest o co walczyć i co zdobywać, bo naprawdę to są mocne karnety na mocne festiwale.

kwiat jabłoni było, minęło. A wakacje w Polsce mają swoją świętą tradycję, czyli grilla. I umówmy się, że każdy szanujący się Polak przynajmniej raz w sezonie musi stanąć przy ruszcie, nawet jeżeli skończy się na przypalonych kiełbaskach, no i dyskusji, czy to już. No a grillowanie u nas, no to taki trochę sport narodowy. Trochę jedzenia, trochę rozmów, no i zawsze ktoś, kto pilnuje mięsa, a później znika w tajemniczych okolicznościach. No ale wiecie, na grillu to zawsze klasyk. Kiełbasa, która smakuje najlepiej, kiedy jest lekko przypalona, no taka trochę zwęglona. Karkówka, która zawsze potrzebuje jeszcze chwilki, jeszcze chwilki, jeszcze chwilki. No i sałatka, której i tak nikt nie rusza, ale musi być. Tak czy inaczej, lato bez grilla się nie liczy. Pamiętajcie o tym. SK2. Teraz nowość od Artura Rojka, na którą wszyscy czekali. Bardzo dobra. Artur Rojek w objęciach. Posłuchajmy.

0: Tak pięknie wybrzmiał nam zespół Golden Live w Radiu SK2, a ja obserwuję dla Was trendy w internecie. No i znowu nowy trend, tym razem coś, co nazywa się POMO. I brzmi to trochę jak nazwa aplikacji albo nowego skrótu, który zaraz wszyscy będą udawać, że znają, ale chodzi o tym wszystkim o jedno. Żeby mniej się stresować i trochę odpuścić sobie to ciągłe, że muszę być na bieżąco, muszę wszystko ogarniać, muszę ze wszystkim wszędzie zdążyć. Czyli w skrócie, mniej ciśnienia, więcej spokoju, no i trochę zgody na to, że nie wszystko trzeba wiedzieć od razu. I szczerze? Brzmi jak coś, co większość z nas już dawno praktykuje, tylko nie miała na to fancy nazwy.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
14: I po reklamie.

0: W niedzielne popołudnie zbliżamy się do godziny 17. To była Sylwia Grzeszczak, Och i Ach. No i ja powiem Och i Ach, patrząc na naszą playlistę po godzinie 17, no bo tam naprawdę będzie dobrze. Dawid Podsiadło, Mrozu, Goja, Bratanki, ach, czego tam nie będzie. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, Galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
11: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
10: Kiedy wyruszasz?
11: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
12: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złote 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh! I po reklamie.
18: Jest 17. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Polska odtajni wszystkie donacje wojskowe dla Ukrainy, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o pomoc przekazaną w latach 2022-26. Decyzja zapadła po konsultacjach z premierem Donaldem Tuskiem, a więcej Mateusz Gołębiewski.
19: Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazania. wskazanego sprzętu.
18: Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się, informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej prowadzony jest monitoring i analizy laboratoryjne jakości wody. Przypomnę, obowiązuje tam wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony Zapory Plichowickiej do zbiornika Rakowice. Odnotowano tam lokalnie podwyższone stężenia rtęci. Początek tygodnia chłodny, wietrzny i z przelotnym deszczem. Wskazują prognozy IMGW, najwięcej opadów ma wystąpić nad morzem oraz w rejonie Karpat. Natomiast temperatury maksymalne w najbliższych dniach w znacznej części kraju wyniosą od 19 do 22 stopni. Wyższe temperatury mają się pojawić w kolejny weekend.
0: No i mamy chwilkę po 17. Ponarzekajmy trochę, Kuba, że to ciśnienie niedobre, że
18: trzeba
0: pogoda zła,
18: trochę, no.
0: Że tak deszczowo, że ciężko, co?
18: Mamy to we krwi, ale można nie narzekać, no bo się już kończy, jutro się trochę zmieni i zawsze to tak jakoś jak idzie do przodu,
0: no to patrzcie,
18: kiedyś będzie
0: tutaj
18: lepiej.
0: Psycholog radiowy Jakub Konieczkowicz, dziękujemy mu bardzo. Antonina van Dessel, 17.01. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Taką trochę leniwą, taką fajną, niedzielną.

No człowiek zaczyna się zastanawiać, kto to wszystko wymyśla. No bo słuchajcie, dzisiaj sprawdziłam i mamy dzień łapania za biust. Tak, to naprawdę istnieje w tych wszystkich nietypowych świętach. I mam takie wrażenie, że to jest jeden z tych momentów, kiedy internet patrzy na kalendarz i mówi... No dobra, to już jest lekka przesada. Więc może umówmy się tak. Zamiast dosłowności dzisiaj świętujmy raczej dystans do takich świąt i zostawmy je tam, gdzie ich miejsce. W kategorii, co ja właśnie przeczytałam. Bo naprawdę, taka była moja mina. A muzycznie teraz już u nas Kamil Bednarek i Mateo Talizman. SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: My w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1978, kiedy to na świecie trwały sportowe emocje, bo w Argentynie odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które wygrali gospodarze turnieju. No a w Polsce to był czas codziennego życia w PRL-u, ale też ogromnych emocji i dumy po wyborze papieża Polaka, o którym mówiła cała Polska, no i pół świata. Taki właśnie był 1978 rok, ważny, zaskakujący i pełen historii, które pamięta się do dzisiaj, ale muzycznie powstał też wyjątkowy numer. Wielka Woda Maryli Rodowicz to jedna z takich piosenek, która od razu budzi emocje.

zostaje na długo w pamięci. Piosenka powstała pod koniec lat 80., no a i słowa do niej napisał Jacek Cygan, natomiast muzykę skomponował Włodzimierz Korcz. No i ten numer opowiada o sile żywiołu, ale też w bardziej metaforyczny sposób o takich trudnych momentach w naszym życiu, kiedy wszystko wymyka się spod kontroli. Dzięki charakterystycznemu brzmieniu, no i mocnemu wykonaniu Maryli Rodowicz, piosenka szybko stała się jednym z tych najbardziej rozpoznawalnych nagrań. Więc już teraz zapraszam na chwilę z wielką wodą Maryli Rodowicz w Radiu SK2.

0: To była bardzo fajna nowość u nas, Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. No i właśnie jeżeli chodzi o ostatni dzień lata, to postanowiłam, że sprawdzę, ile zostało do końca wakacji. Słuchajcie, 8 tygodni, czyli 57 dni, no i to jest 85%, także zostało jeszcze bardzo, bardzo dużo. Ale co ciekawe, istnieją takie liczniki w internecie i na tym liczniku wyczytałam, że do Świąt Bożego Narodzenia 2026 zostało 24 tygodnie, czyli jakieś 172 dni. No, jak tak się zastanowić, to wcale nie tak daleko już do tych świąt. Ciekawe, kiedy w sklepach zaczną sprzedawać te wszystkie Mikołaje z czekolady i dekoracje. Ale na razie nie myślmy o tym. Muzycznie za moment Monika Brodka miał być ślub, więc skupmy się na muzyce.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
13: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
14: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
17: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: I po reklamie.

0: W wakacje mam wrażenie, że czas płynie troszeczkę inaczej. To na kilka chwil przed godziną 18 była grupa Perfect i numer Każdy oddech twój. A dlaczego mówię, że czas płynie inaczej? No bo słuchajcie, ci co mają urlop, to co to za znaczenie? Czy dzisiaj jest niedziela, jutro poniedziałek, wtorek i tak dalej. I tym wszystkim życzę pięknej pogody i udanego wypoczynku. Ale nie zapominam o drugiej części, o tych, którzy jutro idą do pracy. A wy pamiętajcie, po ciężkim tygodniu znowu przyjdzie weekend. Więc dużo sił do pracy i trzymajcie się. Antonina Van Dessel, pa.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas.

0: aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? FlySky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. FlySky. Półkolonie pełne wrażeń.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
20: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
19: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
6: W Mini College codziennie odkrywamy świat.

0: otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: W Mini College codziennie odkrywamy świat złotych. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wszyscy.

0: Kielce.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki